0: Ta decyzja wisiała nad naszą redakcją od wielu miesięcy, teraz zapadła.
1: WDR ogłosił, że Radio Kosmo no, nie będzie kontynuowane w tej dotychczasowej formie. Ja uważam, że to jest zła decyzja.
0: W tym podcaście powiemy o okolicznościach decyzji o zamknięciu naszego radia.
1: Dojście z informacją do ludzi, z wiarygodną informacją do ludzi jest kluczowe w tym czasie. Dlatego uważam, że to trzeba robić właśnie wielojęzycznie.
0: Przedstawimy reakcję Polaków w Niemczech.
2: To wielka strata dla emigrantów. To sygnał, że wielojęzyczność przestaje być priorytetem.
0: I niemieckiej prasy.
3: Likwidacja Kosmo to fatalny sygnał, że w czasach ograniczonych funduszy kwestia różnorodności może zostać zepchnięta na dalszy plan.
0: Ale zastanowimy się również, co dalej z polskimi podcastami i audycjami w niemieckim radiu, bo likwidacja Kosmo nie oznacza automatycznie ich końca.
1: Wzywam i proszę RBB do zachowania wielojęzycznej oferty radiowej tutaj w Berlinie i w Brandenburgii.
2: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
0: Maciej Wiśniewski wita w podcaście radia Kosmo po polsku. Jeszcze. Kosmo jako osobny program radiowy przestanie istnieć w przyszłym roku. Co to oznacza dla podcastów i audycji w języku polskim, postaramy się odpowiedzieć za chwilę. Może się wydać, że zabieramy głos przede wszystkim we własnej sprawie, ale to tylko część prawdy. Zapowiedziana likwidacja Radia Kosmo rodzi pytania nie tylko o dalszą obecność języków ojczystych, w tym polskiego, w niemieckich mediach publicznych, ale również o reprezentację społeczności migranckich w życiu publicznym w Niemczech i o stosunek decydentów w Niemczech do tak chętnie deklarowanej otwartości na różnorodność i wielokulturowość. Vielfalt, czy to ładnie brzmi jedynie na papierze? A to wszystko w czasach rosnącej polaryzacji, dezinformacji, wzrostu notowań prawicowych populistów i nie zapominajmy w 35. rocznicę polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
4: Kosmo, der Sound der Welt.
0: Ten sygnał w przyszłym roku zniknie z fal radiowych. Kosmo to, przypomnijmy, program realizowany przez trzy niemieckie rozgłośnie publiczne: WDR z siedzibą w Kolonii, RBB, czyli Rundfunk Berlin-Brandenburg i Radio Bremen. Wczoraj Rada Nadzorcza WDR-u zatwierdziła plany dyrekcji stacji dotyczące restrukturyzacji Radia Kosmo. Zgodnie z nimi Kosmo będzie nadawać do końca marca przyszłego roku, a potem zostanie przekształcone w młodzieżowy program Eins Live Street. Program ten zostanie sprofilowany wyłącznie pod kątem odbiorców poniżej 30 roku życia z głównym naciskiem na muzykę hip-hopową. Program straci swój dotychczasowy, wielokulturowy charakter także dlatego, że nie będzie w nim miejsca na audycje w językach ojczystych. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że na terenie, na którym nadaje WDR, nie będzie już audycji w języku polskim. Z obcojęzycznej oferty programowej WDR-u pozostaną jedynie, choć nie wiadomo jeszcze w jakiej formie, języki turecki, arabski i farsi. Czy to oznacza, że języka polskiego w ogóle nie będzie można posłuchać w niemieckich mediach publicznych? Niezupełnie. Audycje i podcasty naszej redakcji Kosmo po polsku powstają w strukturach współtworzącej Kosmo rozgłośni Rundfunk Berlin-Brandenburg. Tu sprawa wciąż jest otwarta. Dyrekcja RBB nie podjęła jeszcze decyzji o przyszłości programów w językach ojczystych. Oprócz audycji po polsku w Berlinie powstają też produkcje w językach rosyjskim, hiszpańskim, greckim i arabskim.
5: Kosmo po polsku.
4: Kosmo.
6: Radio po rosyjsku.
4: Kosmo.
7: A są dla Arabii
8: Kosmo z Tajlinika.
9: Kosmo en español.
0: Ale co dalej z podcastami i audycjami po polsku? Piłka jest po stronie dyrekcji RBB. Dlatego berlińska pełnomocniczka do spraw integracji i migracji Katarzyna Niewiedział wystosowała do władz berlińskiej rozgłośni apel, w którym wzywa do utrzymania wielojęzycznego programu radiowego dla Berlina i Brandenburgii. Zamiast ograniczać różnorodność, potrzebna jest teraz odwaga, by wspólnie rozwijać Kosmo jako ofertę zarówno linearnej, jak i cyfrowej oferty na przyszłość. Podkreśla w swoim oświadczeniu Katarzyna Niewiedział, którą poprosiłem o komentarz.
1: WDR ogłosił, że od następnego roku, czyli od 2027, Radio Kosmo no, nie będzie kontynuowane w tej dotychczasowej formie. Ja uważam, że to jest zła decyzja. I jako pełnomocnik do spraw integracji Berlina wzywam i proszę RBB do zachowania wielojęzycznej oferty radiowej tutaj w Berlinie i w Brandenburgii. Berlin jest miastem, które tworzą ludzie z całego świata i dlatego potrzebujemy radia, które właśnie te perspektywy odzwierciedla. Ja uważam, że Kosmo to nie jest tylko zwykłe radio i zwykły radiowy program, tylko to jest miejsce, gdzie no, słychać różne języki, słychać różne perspektywy i różne historie. No i takich miejsc w radiu publicznym jest no, niestety mało. Dlatego naprawdę bym się cieszyła, jeśli RBB zachowałoby tą ofertę Kosmo tutaj w Brandenburgii i w Berlinie, abyśmy się z takimi programami nie cofali, tylko no, idźmy do przodu razem ze społeczeństwem, jeśli chodzi o to, jak kreować taki program dalej. Dlaczego społeczeństwem? No bo to właśnie to ich głosy i to doświadczenia tych ludzi są sercem właśnie dobrego radia publicznego.
0: No, Kosmo jest właściwie jedynym medium publicznym oferującym regularne treści w językach migrantów, w tym w języku polskim oczywiście. Czy jego wyłączenie stwarza ryzyko wykluczenia części mieszkańców z debaty publicznej?
1: No w jednej części na pewno tak. Ja zawsze twierdzę, że to radio wielojęzyczne to jest miejsce, gdzie no, języki takie od serca można osłuchać. Oczywiście ludzie, którzy słuchają Radia Kosmo, umią także mówić po niemiecku i rozumieją ten język. No ale ten język sercowy jest jednak polski czy też inny, dlatego uważam, że to jest bardzo ważna oferta. No a przy okazji trzeba powiedzieć, że w czasach, gdzie mamy do czynienia z dezinformacją i podziałem społecznym, potrzebujemy mediów, które łączą, a nie dzielą. A tak właśnie zawsze odbierałam program Kosmo.
0: No i dodajmy do tego jeszcze wzrost prawicowego populizmu i popularności partii takich jak AfD, która buduje swój program na antyimigranckich hasłach i emocjach.
1: No dokładnie. To jest jedna kwestia, że potrzebujemy właśnie tych głosów, które pokazują, jak wygląda nasza rzeczywistość, jak wygląda nasza społeczność, a po drugie pytanie, jak radzić sobie z dezinformacją. Dlatego media publiczne są teraz takie kluczowe i ważne. Dojście z informacją do ludzi, z wiarygodną informacją do ludzi jest kluczowe w tym czasie. Dlatego uważam, że to trzeba robić właśnie wielojęzycznie.
0: W swoim oświadczeniu domagasz się od RBB jasnego sygnału na rzecz różnorodności i partycypacji. W projekcie ustawy regulującej działalność mediów publicznych w Berlinie i Brandenburgii, który został przyjęty przez rządy obu landów, za chwilę więcej na ten temat, mowa jest o włączeniu, tu cytat, treści dotychczasowego programu radiowego kładącego nacisk na różnorodność kulturową, czyli właśnie Kosmo, do programu RBB poświęconego kulturze. Czy to byłby ten oczekiwany przez ciebie sygnał na rzecz różnorodności?
1: Tutaj akurat nie chcę się mieszać w decyzje programu RBB, no bo wiadomo, media, nawet publiczne, są wolne i podejmują same decyzje. Moim zdaniem ta kwestia, która została zacytowana, pozwala dalej program wielojęzyczny prowadzić w RBB. Czy to jest pod tytułem kultury, czy to jest w innym kanale, to już, wydaje mi się, decyzja musi zapaść gdzie indziej. Dla mnie jest po prostu ważne, żebyśmy mieli w radiu liniowym i oczywiście też w cyfrowych ofertach właśnie tą wielojęzyczność. To jest dla mnie najważniejsze.
0: Katarzyna Niewiedział, pełnomocniczka berlińskiego Senatu do spraw integracji dla podcastu Niemcy z bliska.

Co zrobi RBB? Dyrekcja berlińsko-brandenburskiej rozgłośni podejmie decyzję w oparciu o nową ustawę regulującą działalność mediów publicznych w obu landach, o czym wspominałem przed chwilą. Ustawa zwana po niemiecku RBB Staatsvertrag powstawała przez wiele miesięcy w politycznych kręgach Berlina i Brandenburgii w ramach szerszej reformy wspólnoty niemieckich nadawców publicznych ARD. Ze względu na konieczność oszczędności ARD postanowiła zredukować od przyszłego roku liczbę wszystkich publicznych stacji radiowych w Niemczech z obecnych 70 do 53. Projekt ustawy z nowymi regulacjami dla Berlina i Brandenburgii został przyjęty w miniony wtorek przez rządy obu krajów związkowych. Zakłada on ograniczenie liczby programów radiowych RBB do 6, obecnie wliczając Kosmo jest ich 7. Ustawa zobowiązuje RBB do emisji programu, którego głównym punktem zainteresowania byłaby kultura i różnorodność kulturowa. W związku z tym, czytamy w projekcie ustawy, zlecenie dla RBB zostanie dostosowane w taki sposób, że treści dotychczasowego programu radiowego skupionego wyłącznie na Berlinie, kładącego nacisk na różnorodność kulturową, zostaną w przyszłości włączone do programu radiowego RBB poświęconego kulturze i będą obejmowały również różnorodność kulturową Brandenburgii. W praktyce oznacza to, że RBB również zakończy emisję Radia Kosmo, a treści poświęcone różnorodności kulturowej, a więc te produkcje,

0: jedną ważną kwestię. Chodzi o informację o Polsce w Niemczech. W tym miejscu chciałbym pochwalić gospodarza tej debaty, stację Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zarówno w audycjach radiowych, jak i w programach telewizyjnych oraz w mediach cyfrowych, a także na przykład na bardzo ważnym kanale, jakim jest Radio Kosmo, Polska rzeczywiście jest obecna, każdego dnia. Tylko że tym trzeba się zainteresować.
1: Und man muss sich dem nur zuwenden.
2: Nową ustawę medialną dla Berlina i Brandenburgii muszą jeszcze ratyfikować parlamenty krajowe obu landów, co de facto powinno być formalnością. Nie czekając na decyzję dyrekcji RBB, Polacy w Niemczech zabrali głos. Postanowieniem kierownictwa WDR-u z Kolonii o likwidacji Radia Kosmo są rozgoryczeni i rozżaleni, widzą potwierdzenie złych tendencji w traktowaniu imigrantów w Niemczech, ale podpowiadają nam też rozwiązania co dalej. Co sprawdziła Monika Sędzierska.
3: Pod postem Kosmo po polsku na Facebooku przeczytać możemy setki komentarzy. W większości wyrażają smutek, niedowierzanie i poczucie straty. To bardzo smutna wiadomość, napisała Grażyna S. Znacznie mocniej wybrzmiewają słowa Brygidy Helbig. Cowieczorne Kosmo po polsku jest moim domem od lat. Albo komentarz Biura Polonii w Berlinie. Czujemy, jakbyśmy tracili członka rodziny. Te słowa powtarzają się w różnych wariantach. W wielu komentarzach wraca też temat zmiany formatu. Dorota Danielewicz nie kryje zdumienia. Naprawdę hip-hop? Nie mogę w to uwierzyć. To nie tyle sprzeciw wobec muzyki, co obawa przed utratą różnorodności, bo Kosmo przez lata było właśnie tym radiem wielu języków i wielu kultur. W komentarzach wyraźnie przebija się też gniew. Natasza Stelmaszek pisze wprost. To jest skandal. Dlaczego musimy płacić Rundfunkgebühren, skoro obcina się to, za co najbardziej chcemy płacić? Z kolei Kasia Wega, artystka i słuchaczka, zwraca uwagę na ignorowany głos społeczny. Ponad 90 tysięcy podpisów i co? Zostało to po prostu zignorowane? W komentarzach nie brakuje też głębszych analiz. Kasia Siwek pisze, różnorodność świetnie brzmi w strategiach i raportach, ale gdy przychodzi do realnego wspierania, nagle kończą się środki. Różnorodność bez przestrzeni dla realnych głosów staje się tylko dekoracją. W podobnym tonie napisała również Katarzyna Wert. To sygnał, że wielojęzyczność przestaje być priorytetem, a to budzi niepokój o przyszłość pluralizmu medialnego w Niemczech. Ale w tej fali emocji pojawia się też coś konstruktywnego. Michał Marczewski proponuje konkret. Może radio internetowe, podcasty, wywiady, mniejsze studio? Podobnie radzi teatr Femme Fatale. Może czas stworzyć własną stację dla Polonii? Nasz głos macie jak w banku. Te komentarze pokazują jedno. Społeczność nie chce tylko żegnać Kosmo, chce je również kontynuować w nowej formie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Bo jak pisze Alicja KLT, to wielka strata dla emigrantów, którzy nie mają wielu miejsc, gdzie mogą słuchać czegoś po polsku. A Maciej Łuszczyński-Lępka dodaje gorzko. Nie chcą, żebyśmy się czuli w Niemczech dobrze. Mamy stać się niewidoczni. Kosmos znika z anteny, ale sądząc po reakcjach, ta historia jeszcze się nie kończy.
2: Planami likwidacji Radia Kosmo zbulwersowana jest rzecz jasna nie tylko polska społeczność w Niemczech. Ta decyzja WDR-u zapadła mimo wyraźnego sprzeciwu społecznego. Petycję inicjatywy Save Kosmo Radio przeciwko formatowaniu stacji podpisało ponad 90 tysięcy osób. W obronie dotychczasowego profilu wypowiadali się publicznie m.in. Klaudia Roth z Partii Zielonych, muzyk Herbert Grönemeyer czy reżyser Fatih Akin, wskazując na unikalną w skali kraju rolę integracyjną rozgłośni. Szefowa WDR-u Andrea Szafarczyk zapewniała przed rokiem pod presją petycji, że program Kosmo nie zostanie wyłączony, ale rozwijany. Teraz okazuje się, że ów rozwój to przekształcenie stacji w radio o zupełnie innym profilu. WDR postanowił zlikwidować stację o wyjątkowej różnorodności językowej i kulturowej, aby skupić się na hip-hopie. Trudno o gorszy sposób na oszczędzanie, konstatuje na łamach Süddeutsche Zeitung komentatorka Aurelie von Blazekowicz. W szerszym kontekście otwarcia na różnorodność kulturową w Niemczech

0: kwestię powołania młodzieżowego radia Eins Live Street w miejsce Kosmo, widzi Steffen Grimberg z Die Tageszeitung.
1: ARD wzmacnia, miejmy nadzieję, że nieumyślnie, postępującą w kraju retorykę pseudokulturkampfu. W programie zanika międzynarodowość i wielokulturowość, zamiast tego od niedawna zaspokaja się potrzeby konserwatywnych środowisk. Przynajmniej zmiana nazwy na Eins Live Street jest konsekwentna, z kosmopolityzmu nie pozostało nic.
0: Najmocniejszy w tonie komentarz znajdujemy jednak na łamach berlińskiego Tagesspiegla, gdzie można przeczytać, że ARD uprawia politykę w stylu AfD. ARD musi zmierzyć się z zarzutami, że działa na korzyść AfD, pisze autorka Nadine Lange. Usunięcie akurat programu, który zarówno pod względem muzycznym, jak i merytorycznym oraz językowym stawia na różnorodność, jest dokładnie tym, o czym marzą kandydaci tej skrajnie prawicowej partii. Czytamy na łamach Tagesspiegla i dalej.
2: Likwidacja Kosmo to fatalny sygnał, że w czasach ograniczonych funduszy kwestia różnorodności może zostać zepchnięta na dalszy plan. Jest to ogromny błąd, ponieważ różnorodność niemieckiego społeczeństwa stale rośnie. Program radiowy nadawany w systemie mediów publicznych musi to wyraźnie uwzględniać. One nie mogą tak po prostu się wycofać, gdy wiatr z prawej strony wieje coraz mocniej.
0: Fragment komentarza w dzienniku Tagesspiegel. I dodajmy jeszcze jedno. Decyzja o zamknięciu Kosmo, jedynej rozgłośni w systemie niemieckich mediów publicznych nadającej audycje i podcasty w języku polskim, to również fatalny sygnał w roku, w którym przypada 35 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Fatalny sygnał zaledwie 2 tygodnie przed forum polsko-niemieckim, na którym ten jubileusz ma być świętowany. Czy tak wygląda dobre sąsiedztwo i przyjazna współpraca? W Polsce aż 3 rozgłośnie publicznego radia nadają audycje w języku niemieckim. Czy w Niemczech chociaż w jednej można będzie usłyszeć w przyszłym roku język polski?
3: Niemcy z bliska na wyjście.
0: My chcielibyśmy być z wami jak najdłużej. Wy bądźcie z nami i słuchajcie naszych podcastów w serwisach streamingowych, w aplikacji ARD Sounds czy na stronie kosmopopolsku.de. Niech ta wspólna przygoda trwa. A oprócz słuchania Kosmo po polsku możecie w najbliższym czasie odwiedzić także kilka polskich miejsc i kilka polskich imprez. 14 lat kończy kafejka językowa Sprachkafe Polnisch w Berlinie Pankow, a szefowa placówki Agata Koch zaprasza na urodziny kafejki w najbliższą sobotę, 6 czerwca.
4: Spędzimy ten wieczór urodzinowy od godziny 18 przy jam session. Jeśli ktoś lubi muzykę, lubi fajnych ludzi, lubi wspólnotowość, to to jest dobry adres. Ja wspomnę jeszcze, że dzień przedtem, mianowicie piątek od godziny 10 do 12 organizujemy co miesięcznie śniadanie piątkowe, śniadanie po polsku i ono będzie też już w znaku urodzin. Także kto chce nam pogratulować, pobyć z nami, serdecznie zapraszamy na Panko na Schulze-Strasse.
0: Także w sobotę, 6 czerwca, 2 polskie kluby z Berlina, FC Polonia i Cosmos United zapraszają na 2. edycję festynu rodzinnego Aktywna Polonia, mówi prezes FC Polonii, Adrian Tomaszewski.
5: Spotykamy się 6 czerwca od godziny 11 przy Hatzfeldallee 29 w Berlinie, to jest Rhein-Nieckendorf. Będą turnieje piłkarskie, siatkówka plażowa, pokazy karate i boksu. Będzie bardzo dużo atrakcji dla dzieci. No i nasze polskie jedzenie, które tutaj będzie serwowało Polnisze Bystro.
0: 2 dni później, 8 czerwca, w siedzibie Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt odbędzie się spotkanie z pisarzem Martinem Piekarem. Ten piszący po niemiecku autor polskiego pochodzenia przedstawi swoją najnowszą książkę Vom Fällen eines Stammbaus. Początek spotkania o godzinie 19. I na koniec jeszcze jedna zapowiedź. 18 czerwca w klubie Schlott w Berlinie wystąpi Kasia Wega, polska wokalistka z Berlina, prezentuje tam o godzinie 20 swój debiutancki album pod tytułem Kropla. I to tyle w dzisiejszym wydaniu podcastu Niemcy z bliska, który przy współpracy Moniki Sędzierskiej przygotował i prowadził Maciej Wiśniewski. Do usłyszenia, mam nadzieję, jak najczęściej i jak najdłużej.
3: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.

Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy AR The Sounds i zaabonować Kosmo po polsku. Oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.